Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Groński.
1: Szanowni słuchacze, sekcja Polskiego Radia 3ZZZ zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 września o godzinie 1:30 w sali klubu Styx przy kościele św. Ignacego w Richmond, 326 Church Street. O godzinie 12 zapraszamy do kościoła na mszę świętą, którą odprawi ksiądz Wiesław Słowik. W intencji wszystkich członków, słuchaczy i społecznych pracowników sekcji na wspólnej modlitwie podziękujemy Panu Bogu za dotychczasową opiekę, otrzymane łaski i będziemy prosić o dalsze błogosławieństwo. Liczymy na Państwa obecność, będziemy wybierać nowy zarząd na kolejne 2 lata i wierzymy, że głosy słuchaczy w dyskusji pomogą w dalszej pracy. Do zobaczenia. Ksiądz Mariusz Han z wielką radością zaprasza wszystkich wiernych i przyjaciół na mszę świętą dziewczynną z okazji 25-lecia jego święceń kapłańskich. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 20 września o godzinie 10. Ksiądz Mariusz wspólnie z nami chciałby podziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa, za wszystkie otrzymane łaski oraz za ludzi, których przez te lata postawił na jego drodze. Będzie mu bardzo miło przeżywać ten szczególny dzień razem z nami we wspólnocie na mszy świętej, a potem skromnym poczęstunku. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na pierwsze spotkanie z serii wykładów o historii polskiej społeczności w Australii, które odbędzie się na platformie Zoom w niedzielę 20 września o godzinie 16 czasu wschodnioaustralijskiego. Edward Dudziński, prezes Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej, opowie o pierwszych polskich osadnikach i Polish Hill River w Australii Południowej. W sierpniu 2026 roku przypada 170. rocznica przybycia 30 polskich rodzin, które przyczyniły się do rozwoju regionu i stworzenia historycznej osady w Polish Hill River. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres Polish Museum Archive Australian @gmail.com. Link do spotkania zostanie wysłany do uczestników na tydzień przed wydarzeniem. Związek Polaków Melbourne zaprasza na koncert Aleja Gwiazd, odbywający się w ramach naszych polskich kwiatów. W niedzielę 27 września w sali Auditorium Glen Eira City Council w Caulfield. W wydarzeniu wezmą udział artyści Polonii z Adelaide, Melbourne i Sydney. Początek koncertu o godzinie 17. Bilety w cenie $40 normalne i $30 ulgowych. Rezerwację prowadzi Kasia. Telefon 0400 195 969. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Kołem nr 3 w Melbourne, Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce w niedzielę 23 sierpnia tego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough. Wystawę będzie można obejrzeć we wrześniu w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Mount Waverley. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września w ośrodku Polana w Kisville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy. Niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara. Telefon 0425 865 174. E-mail beata.mucha3@outlook.com. W związku z przypadającym w tym roku 65-lecia ośrodka młodzieżowego Polana w Kisville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat związani byli z Polaną. Uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządu i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanakemp.org.au. Australijskie Polskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza na walne zebranie, które odbędzie się 27 września o godzinie 14 w Domu Polskim Emeryta w Bayswater, 3 Pricefield Street. Wszyscy członkowie i sympatycy są mile widziani. Sekretarz Zygmunt Piasecki. Na coroczne wydarzenie zapraszają nas wszystkie siostry zmartwychwstanki, rektor ksiądz Mariusz Han oraz koła Żywego Różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. W uroczystości Matki Bożej Różańcowej w środę 7 października przybędą do Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon koła Żywego Różańca z całej Wiktorii wraz ze swymi duszpasterzami. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:30 nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół, a o 11:00 msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ojca Stanisława Tomasiaka. Po Eucharystii koło Żywego Różańca z Essendon podejmie obiadem wszystkich obecnych. Ksiądz Tomasz Nowak z Towarzystwa Chrystusowego i Wspólnoty Parafian z Ardir, Geelong i St. Albans serdecznie zapraszają na doroczny, uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października w Klubie Polskim w Albion. Początek wydarzenia o godzinie 15:00. W cenie biletu $45 od osoby, czy daniowy smaczny obiad i relaksująca muzyka na żywo. Podczas wydarzenia odbędą się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewnia, że będzie to popołudnie, które dostarczy każdej osobie wiele radości i sympatycznych towarzyskich spotkań. Rezerwacje prowadzą Bożena 0412-811-176, Jadzia 0417-776-427 i Teresa 0411-272-116. Delikatesy Poleta Deli A Taste of Europe przy 529 Warwick Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonych ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchiwać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskie audycje można słuchać we wtorek od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przysyłanie e-maili na adres rozwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425-705-996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługowców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.

programie przygotowanym przez Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wita Państwa Estera Klauza. Dobry wieczór.

Ich złość rosła coraz bardziej, ponieważ pewnego dnia chłopak opowiedział im sen, który mu się przyśnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, a oto mój snop podniósł się i stanął, a wasze snopy kłaniały się mojemu snopowi, stojąc wokół niego. Czy będziesz królował nad nami i będziesz nam panował? Wykrzyknęli jego bracia w gniewie pełnym zawiści. Wkrótce miał kolejny sen o podobnym znaczeniu, który również im opowiedział. Oto śnił mi się znowu sen, a oto słońce i księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. Ten sen został natychmiast zinterpretowany podobnie jak poprzedni. Ojciec, który był przy tym obecny, odezwał się z wyrzutem. Co to za sen, który ci się śnił? Czy przyjdziemy ja i twoja matka z twoimi braćmi, aby kłaniać się tobie aż do ziemi? Jednak pomimo oczywistej surowości swych słów, Jakub wierzył, że to Pan objawiał przyszłość Józefowi. Gdy chłopak stał przed swoimi braćmi, jego piękną twarz rozjaśniał duch natchnienia, a oni nie byli w stanie ukryć podziwu. Mimo to nie chcieli porzucić swoich złych dróg i nienawidzili czystości, która ganiła ich grzechy. W ich sercach płonął ten sam duch, który pobudzał Kaina. Bracia byli zmuszeni przenosić się z miejsca na miejsce, by zapewnić spokojne pastwiska swoim stadom. I często nie było ich w domu całymi miesiącami. Po opisanych wcześniej wydarzeniach udali się na miejsce, które ich ojciec kupił w Sychem. Minął pewien czas, a nie było od nich żadnych wieści, więc ojciec zaczął się niepokoić o ich bezpieczeństwo, co miało związek z okazanym wcześniej okrucieństwem wobec Sychemitów. Wysłał więc Józefa, by ich odnalazł i wrócił z wiadomością o tym, jak się im powodzi. Gdyby Jakub znał prawdziwe nastawienie swoich synów wobec Józefa, nie pozwoliłby na to, by przebywał on z nimi sam na sam. Oni jednak ukrywali swoje prawdziwe uczucia. Józef wyruszył z domu ojca z radosnym sercem i ani on, ani stary ojciec nie byli w stanie wyobrazić sobie, co się wydarzy, zanim znowu się spotkają. Kiedy po długiej, samotnej podróży Józef przybył do Sychem, nie znalazł tam braci ani ich stad. Gdy o nich wypytywał, skierowano go do Dotanu. Miał już za sobą ponad 80 kilometrów wędrówki, a teraz dodatkowych 24, ale mimo to spieszył się, zapominając o zmęczeniu i myśląc o tym, by rozwiać obawy swego ojca i by spotkać tych, których bez względu na ich nieuprzejmość ciągle kochał. Jego bracia widzieli, jak się zbliża. Jednak ich gorzkiej nienawiści nie łagodziła żadna myśl o tym, jak długą drogę przeszedł, by się z nimi spotkać, ani o tym, jaki jest zmęczony czy głodny, ani o tym, że ma prawo do ich gościnności i braterskiej miłości. Widok płaszcza, oznaki ojcowskiej miłości doprowadził ich do szału. Patrzcie, nadchodzi nasz mistrz od snów, zawołali szydząc. Teraz zawładnęły nimi złość i potrzeba zemsty, tak długo i skrycie pielęgnowane. Dalej zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiemy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę i zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Spełniliby swój zamiar, gdyby nie Ruben. Wzbraniał się przed udziałem w zamordowaniu brata i zaproponował, by wrzucić żywego Józefa do studni i zostawić tam, by zginął. Zamierzał jednak w tajemnicy uwolnić go i zwrócić ojcu. Przekonawszy pozostałych, by przyjęli jego plan, Ruben oddalił się od nich, obawiając się, że mógłby nie zapanować nad własnymi emocjami, co objawiłoby jego prawdziwe intencje. Nadszedł Józef, nieświadomy niebezpieczeństwa, szczęśliwy, że osiągnął upragniony cel swych poszukiwań. Jednak zamiast powitania, którego się spodziewał, dostrzegł złe i mściwe spojrzenia, które go przeraziły. Schwytano go i zdarto z niego płaszcz. Drwiny i groźby objawiły śmiertelny zamiar. Nikt nie słuchał jego próśb. Był całkowicie zdany na to, co zrobią ci rozwścieczeni mężczyźni. Brutalnie zaciągnęli go do głębokiej studni, wrzucili go do niej i upewniwszy się, że nie ma możliwości z niej uciec, zostawili go tam, by zginął z głodu, podczas gdy sami zasiedli do posiłku. Ale niektórzy z nich byli niespokojni. Nie odczuwali zadowolenia z zemsty, jakiego się spodziewali. Wkrótce ujrzeli zbliżającą się grupę wędrowców. Była to karawana Ismaelitów zza Jordanu w drodze do Egiptu, wiozących przyprawy korzenne i inne towary. Wówczas Juda zaproponował, by sprzedać brata tym pogańskim kupcom zamiast zostawiać go na pewną śmierć. Skutecznie zniknąłby im z oczu, a równocześnie nie byliby winni jego krwi. Jest bowiem naszym bratem i naszym ciałem, uzasadniał. Wszyscy przystali na tę propozycję i szybko wyciągnięto Józefa ze studni. Gdy zobaczył kupców, dotarła do niego straszliwa prawda. Los niewolnika był tym, czego można się było obawiać bardziej niż śmierci. Słabnąc z przerażenia, zwracał się z błaganiem to do jednego brata, to do innego, lecz na próżno. Niektórych ogarnęła litość, lecz z obawy, że zostaną wyśmiani, zachowali milczenie.
Wszyscy czuli, że posunęli się za daleko, by się wycofać. Gdyby Józef został ocalony, bez wątpienia

serca na jego błagania, oddali go w ręce pogańskich kupców. Karawana ruszyła w drogę i wkrótce zniknęła im z oczu. Ruben wrócił do studni, ale nie znalazł już w niej Józefa. W trwodze, oskarżając samego siebie, rozdarł swoje szaty, a odszukawszy swoich braci wykrzyknął: nie ma chłopca, dokąd ja teraz pójdę? Dowiedziawszy się, jaki los spotkał Józefa oraz tego, że nie sposób go już odzyskać, Ruben został zmuszony, by razem z pozostałymi podjąć próbę ukrycia ich czynu. Zabiwszy koziołka, umoczyli w jego krwi płaszcz Józefa i zabrawszy go do ojca, opowiedzieli, że znaleźli płaszcz na polu i że obawiają się, iż należał on do Józefa. Rozpoznaj teraz, powiedzieli, czy to płaszcz twego syna, czy nie. Z lękiem oczekiwali na tę chwilę, ale nie byli przygotowani na tak rozdzierającą serce boleść i taką głębię rozpaczy, jaką przyszło im oglądać. Płaszcz jest mego syna, zawołał Jakub. Zły zwierz pożarł go. Józef z pewnością został rozszarpany. Na próżno jego synowie i córki próbowali go pocieszać. Rozdarł swe szaty, włożył wór na swoje biodra i przez wiele dni opłakiwał swego syna. Wydawało się, że czas nie przynosi mu ukojenia w smutku. W żałobie zejdę do syna mego do grobu, brzmiało jego pełne rozpaczy wołanie. Młodzi ludzie, przerażeni tym, co zrobili, bojąc się równocześnie wymówek swego ojca, nadal skrywali w sercach świadomość swojej winy, która nawet im samym wydawała się ogromna.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

Drugi, pedał hamulca, to spokój, odbudowa, równe serce, spokojne ciśnienie. A główną dźwignią tego hamulca jest duży nerw, który biegnie od mózgu do serca i narządów wewnętrznych. Nerw błędny. Otóż poranek to czas, kiedy natura z całej siły wciska pedał gazu. Kortyzol, adrenalina, skok ciśnienia – to wszystko jest gaz do dechy. Dla młodego ciała to normalny rozruch, a po 60 gaz wciska się tak samo mocno, ale hamulec osłabł, zwiotczał. I człowiek całe rano jedzie z wciśniętym w podłogę gazem i niemal puszczonym hamulcem. Stąd cała ta bezbronność. Nasze zadanie jest więc proste – nie dodawać gazu jeszcze mocniej. O tym była cała pierwsza połowa rozmowy. I łagodnie włączyć hamulec. Obudzić nerw błędny. I tu coś, o czym być może usłyszycie po raz pierwszy. Hamulcem można sterować wprost, przez oddech. Kiedy robicie powolny, długi wydech, dłuższy niż wdech, dosłownie naciskacie na ten hamulec. Nerw błędny odpowiada, serce zwalnia, ciśnienie opada, ciało wychodzi z trybu niepokoju. To nie ezoteryka, to czysta fizjologia, mierzy się ją aparatami. Spróbujcie teraz. Wdech nosem na 4 i wydech powoli, miękko na 6. I jeszcze raz. Czujecie, jak lekko puszcza w piersi? Oto wasz hamulec w działaniu. Kilka takich oddechów rano, jeszcze w łóżku i witacie dzień już nie na napiętych nerwach, lecz spokojniej. Druga potężna dźwignia to światło. Gdy tylko się obudzicie, dajcie oczom poranne światło. Rozsuńcie zasłony, podejdźcie do okna, a jeśli pogoda pozwala, wyjdźcie na chwilę na balkon. Poranne światło to główny sygnał dla waszego wewnętrznego zegara. Łagodnie wyrównuje rytm doby, pomaga hormonom wstawać i opadać płynnie, a nie zrywami. I nastraja na spokojny wieczorny sen. Kto rano widzi światło, wieczorem łatwiej zasypia, a dobry sen z kolei chroni poranne serce. Wszystko spięte w jeden krąg, a odwrotnie. Jeśli rano siedzicie w półmroku, a wieczorem do późna wpatrujecie się w jasny ekran telefonu czy telewizora, wewnętrzny zegar się rozjeżdża. Wieczorem trudno zasnąć, rano trudno wstać, a poranny skok ciśnienia robi się jeszcze ostrzejszy. Stąd prosta zasada. Rano jak najwięcej światła, wieczorem jak najmniej. Nic nie kosztuje, a nastawia wasz wewnętrzny zegar lepiej niż niejedna tabletka. I tu warto powiedzieć o substancjach pośrednikach, przez które mózg rządzi nastrojem i spokojem. Poranne światło uruchamia wytwarzanie serotoniny, substancji dobrego, równego nastroju, a serotonina wieczorem stanie się podstawą dla melatoniny, substancji snu. Widzicie, jaki piękny łańcuch? Zobaczyłeś poranne światło, masz spokój w dzień i mocny sen w nocy. A mocny sen znów chroni poranne serce. Jest w mózgu i własny, naturalny środek uspokajający, ten hamujący pośrednik, co gasi przepobudzenie. A powolny oddech pomaga mu działać. Dlatego światło, oddech, woda to nie drobiazgi dla zasady. To wprost dźwignie do waszego układu nerwowego. Tylko dźwignie miękkie, bez jednej tabletki. I jeszcze jedna strona poranka, o której prawie się nie mówi. Duchowa. To jak witacie dzień w myślach, też wprost odbija się na sercu. Jeśli człowiek budzi się z niepokojem, od razu wspomina rachunki, choroby, kłótnie, włącza wiadomości z ich wiecznym potokiem złych nowin, to własnymi myślami dorzuca ten sam hormon napięcia na poranny szczyt. Ciało, zrozumcie, nie odróżnia prawdziwego zagrożenia od wyobrażonego. Zdenerwowaliście się przez wiadomości, serce odpowiada tak, jakby was naprawdę napadnięto. Szczególnie ciężko tym, którzy żyją samotnie. Nie ma komu rano powiedzieć dobrego słowa. I myśli łatwo staczają się w niepokój. To nie są czcze słowa. Samotność uznaje się dziś za realny czynnik ryzyka dla serca, porównywany z paleniem papierosów. Co z tym robić? Zaczynajcie poranek nie od cudzego niepokoju, lecz od własnego spokoju. Pierwsze pół godziny, bez wiadomości, bez niepokojącej telewizji. Zamiast tego szklanka wody, światło w oknie, spokojny, równy dźwięk. Jeśli macie z kim zamienić słowo, dobre dzień dobry powiedziane bliskiemu czy sąsiadowi, ciepła rozmowa przez telefon potrafią obniżyć ciśnienie nie gorzej niż niejeden lek. Bo poczucie, że nie jesteś sam, samo w sobie leczy. A jeśli jesteście sami, zróbcie sobie mały poranny rytuał dobroci wobec samych siebie. Filiżanka, z której miło pić, ulubiona spokojna melodia, spojrzenie w okno na niebo. Spokojna dusza z rana to spokojne serce. I tu znów przypomnę o tym pytaniu, które prosiłem trzymać w głowie. O nawyku, z którego jesteście dumni. Rozumiecie, czego zmierzam? Jeśli poranek to i tak wciśnięty w podłogę gaz, to wszystko, co dodaje gazu jeszcze mocniej w pierwszej godzinie, działa przeciwko wam. Nawet jeśli z boku wygląda bardzo zdrowo i słusznie. Raźność przez siłę, zryw, obciążenie na granicy, to wszystko dokłada tam, gdzie i tak jest nadmiar. A nam potrzeba odwrotności,
miękko włączyć hamulec. Zapamiętajcie to uczucie różnicy między gazem do dechy a płynnym hamulcem. Pod koniec wszystko Wam wyjaśni. Zbiorę Wam teraz krótką, konkretną listę porannych nawyków, takich, które włączają ten hamulec i czynią Wasz poranek bezpiecznym. Jest ich niewiele, są proste, a razem składają się w jeden system. Zaczyna się wszystko, choć to dziwne, jeszcze wieczorem. Nawyk pierwszy. Z wieczora postawcie szklankę wody wprost przy łóżku, żeby rano nie trzeba było iść do kuchni, żeby woda już czekała na wyciągnięcie ręki. Drobiazg? A właśnie na tym drobiazgu zwykle wszystko się rozsypuje. Wody pod ręką nie ma, iść się nie chce i człowiek znów zaczyna poranek na sucho. Nawyk drugi. Obudziwszy się, nie chwytajcie od razu za telefon i nie zrywajcie się. Poleżcie 2 minuty. I właśnie tu zróbcie kilka tych powolnych wydechów. Dam Wam tę oddechową minutkę zupełnie po krokach, żebyście robili ją dobrze. Wdech przez nos. Spokojny, nie do oporu, po prostu równy. Na raz, dwa, trzy, cztery. Mała pauza. I długi, miękki wydech przez lekko ściągnięte usta, jakbyście nieśpiesznie studzili gorącą herbatę. Na raz, 2, 3, 4, 5, 6. Najważniejsze, żeby wydech był dłuższy niż wdech. To właśnie długi wydech włącza Wasz wewnętrzny hamulec. 6 takich oddechów to raptem minuta. Minuta, jeszcze w łóżku, z zamkniętymi oczami. Róbcie tak co rano, a już wkrótce ciało samo, bez przypominania, zacznie witać przebudzenie tym równym, długim wydechem. Nawyk trzeci. Usiądźcie na brzegu łóżka. Posiedźcie pół minuty i dopiero potem wstawajcie, bez pośpiechu. Czwarty. Szklanka ciepłej wody małymi łykami, przed wszystkim innym. Piąty. Wpuśćcie światło. Podejdźcie do okna, postójcie w świetle chwilę. Szósty. Jeśli bierzecie prysznic, niech woda będzie ciepła, przyjemna, bez skrajności. I siódmy. Najpierw jedzenie, a dopiero potem, po śniadaniu, kawa, jeśli ją lubicie. Oto cały system. 7 prostych kroków, z których żaden nic nie kosztuje i nie wymaga siły. I dorzucę tu jeszcze jednego cichego pomocnika – dźwięk. Nasze ciało ma ciekawą właściwość. Spokojny, równy, cichy dźwięk potrafi fizycznie zwolnić serce i obniżyć ciśnienie. Zauważył to jeszcze harvardzki kardiolog Herbert Benson, nazywając to reakcją relaksacyjną. Łagodny, monotonny dźwięk przełącza mózg w stan spokoju, a przez nerw błędny wycisza i serce. Szczególnie dobrze nadaje się do tego spokojna muzyka, nastrojona na miękką, nieco niższą częstotliwość. Ona równiej kładzie się na serce niż ostre, dzwoniące dźwięki. Dlatego zamiast niepokojącej wiadomości od samego rana, spróbujcie włączyć cichą, spokojną muzykę w tle, póki pijecie wodę i jecie śniadanie. Niech poranek zaczyna się nie od hałasu i niepokoju, lecz od spokojnego, równego dźwięku. I jeszcze jedno, co szczególnie cieszy. Serce i naczynia odpowiadają na troskę szybko. Nie trzeba czekać latami. Już po kilku dniach spokojnych poranków zauważycie zapewne, że głowa rano jaśniejsza, że nie zwodzi przy wstawaniu, że i nastrój równiejszy. A jeśli mierzycie ciśnienie, zobaczycie, jak poranne liczby po trochu się uspokajają, bez dawnych gwałtownych skoków. Ciało całe życie czekało od Was odrobiny łagodności o poranku. Dajcie mu ją, a odwdzięczy się latami. Teraz kilka drobiazgów, o których wie niewielu, a działają znakomicie. Pierwszy. Nastawiajcie budzik 10-15 minut wcześniej niż przywykliście. Brzmi dziwnie, ale sens jest taki, te minuty są po to, żeby nie zrywać się w pośpiechu. Pośpiech rano to dodatkowy wyrzut adrenaliny, jeszcze jedno zbędne szarpnięcie ciśnienia. A kwadrans zapasu pozwala przejść cały poranek spokojnie, po naszej kolejności, bez zrywów. Drugi. Nie chwytajcie od pierwszej chwili za telefon i niepokojące wiadomości. Mózg zaraz po przebudzeniu jest bardzo podatny i pierwsza zła nowina od razu podnosi i kortyzol, i ciśnienie. Dajcie sobie choć pół godziny ciszy, zanim wpuścicie do głowy cudzy niepokój. Trzeci. Na zimną porę. Trzymajcie stopy w cieple. Włóżcie ciepłe skarpety. Nie stawajcie boso na lodowatej podłodze. Nagły chłód pod stopami też ściska naczynia i podbija ciśnienie. Szerzej. Zimą samo wstawanie z ciepłego łóżka do zimnego pokoju już wstrząsa naczyniami. Ciepło, chłód, gwałtowna różnica. Dlatego w mrozy warto z wieczora położyć obok ciepły sweter, żeby narzucić go od razu, a jeśli można, dogrzać na rano sypialnię. Niech przejście od snu do dnia będzie płynne i w cieple. Czwarty drobiazg. Dla porządku w łazience. Powieście na kranie termometr do wody, albo po prostu sprawdzajcie ją dłonią, żeby unikać skrajności.
5. Postawcie na stole solniczkę z solą o obniżonej zawartości sodu, z dodatkiem potasu. Nadmiar sodu podbija ciśnienie. Potas przeciwnie, pomaga wyprowadzać wodę i sód. Tylko przy ciężkiej niewydolności nerek potas trzeba uzgodnić z lekarzem. I 6. Gotujcie kaszę z wieczora, zalewając ją w termosie. Rano nie stracicie czasu ani sił. Mniej pośpiechu, mniej stresu. 7. Prosty, a ważny. Rano wkładajcie kapcie z zapiętkiem i nieślizgającą się podeszwą zamiast luźnych klapek. O poranku koordynacja jest gorsza, a pewne obuwie znacznie zmniejsza ryzyko upadku. I 8. Jeśli dopiero kupujecie ciśnieniomierz, wybierajcie ten z mankietem na ramię, nie na nadgarstek. Dla starszych naczyń daje o wiele dokładniejszy pomiar. Jest jeszcze jeden prosty test, który możecie zrobić rano, nie wstając z łóżka. Puls spoczynkowy. Nachmatajcie tętno na nadgarstku, policzcie uderzenia przez 30 sekund i pomnóżcie przez 2. Zapamiętajcie tę liczbę. Puls spoczynkowy stale powyżej 80 uderzeń na minutę to samodzielny sygnał, że serce pracuje z przeciążeniem nawet w spokoju. Warto to omówić z lekarzem. Jeszcze jedna wasza liczba, a policzyliście ją w pół minuty. Zaprowadźcie sobie prosty nawyk. Poranny dziennik ciśnienia. Pierwsze 2 tygodnie mierzcie ciśnienie rano, posiedziawszy spokojnie 5 minut i zapisujcie obie liczby w zeszycie. To da wam i waszemu lekarzowi uczciwy obraz waszego poranka, o wiele uczciwszy niż jeden przypadkowy pomiar w przychodni. I tu jest ważny szczegół, o którym mało kto wie. U wielu ludzi ciśnienie skacze w górę już na sam widok białego fartucha. Lekarze nazywają to wprost efektem białego fartucha. W gabinecie liczby wychodzą wysokie, a w domu bywają zupełnie normalne. Dlatego domowe, poranne pomiary są tak cenne. Pokazują prawdę, a nie reakcję na stres w przychodni. Zapamiętajcie jeszcze jedno. W domu za granicę normy uznaje się już wartości od 135 na 85, nieco niższe niż w gabinecie. Jeśli wasze poranne, domowe pomiary stale to przekraczają, to sygnał do rozmowy z lekarzem, nawet jeśli czujecie się dobrze. Mierzcie zawsze tak samo, rano, po 5 minutach spokojnego siedzenia. Przed lekami i kawą 2 razy z krótką przerwą i zapisujcie niższy wynik. I skoro mówimy o poranku, nie sposób pominąć nocy, że też kada, bo jaki będzie wasz poranek, w dużej mierze rozstrzyga się jeszcze we śnie. U zdrowego człowieka w nocy ciśnienie płynnie się obniża, serce odpoczywa, ale jeśli sen jest rwany, niespokojny, jeśli ktoś chrapie z przerwami w oddychaniu, to w nocy ciśnienie nie opada jak powinno, a bywa, że i skacze. I wtedy świt wita go już ze zmęczonym, niewyspanym sercem. Dlatego zły sen i poranne kłopoty z sercem tak często idą w parze. Jedzcie kolację nie za późno i nie za ciężko. Nie pijcie na noc kawy i mocnej herbaty. Wietrzcie sypialnię. Kładźcie się i wstawajcie mniej więcej o tej samej porze. A jeśli bliscy zauważają, że chrapiecie z przerwami w oddechu i w dzień nieodparcie chce wam się spać, nie machajcie na to ręką. To osobna sprawa, którą koniecznie trzeba pokazać lekarzowi. Za takim chrapaniem z bezdechem często kryje się bezdech senny, przy którym ciśnienie w nocy w ogóle nie opada, jak powinno. Lekarze nazywają taki stan non-dipper, czyli brak nocnego spadku. Serce wtedy nie odpoczywa nawet we śnie i poranek wita już bez zapasu sił. To się leczy, jeśli tylko się to wykryje. I o lekach jeszcze raz, bo to ważne. Jeśli macie przepisane tabletki na ciśnienie, bierzcie je tak, jak powiedział lekarz i nie pomijajcie. Nowe europejskie zalecenia mówią, że porę przyjmowania dobiera się przede wszystkim tak, żeby wygodnie było jej przestrzegać, a dawkę wieczorną rozważa się wtedy, gdy potwierdzono wysokie ciśnienie w nocy. Ale to zawsze decyzja lekarza. Sami pory ani dawki nie zmieniajcie. Zapytajcie po prostu swojego lekarza, kiedy najlepiej brać lek właśnie wam, żeby osłonić to najwrażliwsze poranne okno. I jeden groźny mit, który trzeba obalić właśnie tu. Wielu rozumuje tak, skoro nic mnie nie boli, znaczy serce zdrowe. I to nie o mnie. Gdyby to było takie proste. Serce to narząd cierpliwy i milczący. Może latami pracować z przeciążeniem, ze zwężonymi naczyniami i nie dać ani jednego sygnału bólu. A u niektórych ludzi, zwłaszcza tych z podwyższonym cukrem, nawet prawdziwy zawał przebiega niemal bez bólu. Zatarcie, lekka słabość, duszność, nudności, zimny pot. Łatwo to zrzucić na zmęczenie. Dlatego brak bólu wcale nie jest dowodem zdrowia. Dowodem są liczby ciśnienia, badanie, proste analizy raz w roku. Nie czekajcie, aż zaboli. A teraz najpoważniejsze. I proszę, słuchajcie uważnie. Wszystko, o czym mówiliśmy, to profilaktyka spokojnego poranka. Ale są sygnały, przy których żadne domowe nawyki nie pomogą. I zwlekać nie wolno. Jeśli pojawił się gniotący, ściskający ból albo ciężar w klatce piersiowej, zwłaszcza gdy promieniuje do ręki, do szyi, do żuchwy, to natychmiast dzwońcie po pogotowie. Nie czekajcie, nie znoście, nie pijcie wody.
dzwońcie. Jeśli nagle wykrzywiło twarz, osłabła ręka, splątała się mowa, również natychmiast pogotowie. Tu każda minuta się liczy. Jeśli głowa kręci się i ciemnieje przed oczami rano, nie czasem, lecz stale, dzień w dzień, nie machajcie ręką, pokażcie się lekarzowi. I jeśli różnica ciśnień między rękami trwale przekracza 10 jednostek, do lekarza. A gdyby po 2-3 tygodniach spokojnych poramków nie zrobiło się lepiej, gdyby ciśnienie wciąż skakało, nie leczcie się dalej sami. Idźcie najpierw do lekarza rodzinnego, a jeśli trzeba, on skieruje was do kardiologa. Poproście, żeby rozejrzeć się porządnie. Całodobowy pomiar ciśnienia, elektrokardiogram, badania krwi. Domowy porządek poranka to fundament i ochrona, ale nie zastępuje lekarza tam, gdzie lekarz jest potrzebny. Mądrość nie w tym, żeby leczyć się samemu do upadłego, lecz żeby w porę zrozumieć, gdzie kończy się wasza troska, a zaczyna praca lekarza. I wiem, o czym myśli teraz część z was. Wszystko ładnie, ale ja rano wiecznie nie mam czasu na te ceremonie. Rozumiem, tylko powiedzmy szczerze, chodzi nie o godziny, lecz o 15 minut. O to, żeby z wieczora postawić szklankę wody i nastawić budzik nieco wcześniej. To nie ceremonie, to najlepiej ulokowany kwadrans w waszej dobie. A ktoś inny myśli, przecież całe życie zrywam się i oblewam lodowatą wodą. I nic, żyję. Też słyszałem nieraz. Odpowiem wprost. To, co uchodziło na sucho w wieku 40 i 50 lat, po 60 przestaje uchodzić, bo naczynia są już inne. Organizm długo wybacza, a potem raz przedstawia rachunek za wszystko naraz. Mądrość wieku właśnie w tym, żeby zmienić nawyk przed nieszczęściem, a nie po nim. I nie porzucajcie tego wszystkiego w weekendy ani w podróży. Sercu jest zupełnie obojętne, czy macie dzień powszedni, czy święto, dom czy gości. Poranny sztorm zdarza się codziennie. Właśnie stałość, a nie zrywy od święta, daje prawdziwy efekt. No i teraz to, na co wiem, dotrwaliście do końca. Ten sam nawyk, z którego niemal wszyscy są dumni i który uważają za szczyt zdrowego stylu życia. Pamiętacie, prosiłem trzymać w głowie pytanie, z czego jesteście dumni rankiem? Otóż to energiczna poranna gimnastyka zrobiona od razu, ledwie się wstało, raźna, do potu, na czczo, w pierwszej godzinie. Ta sama dziarska rozgrzewka, za którą chwalą i stawiają za wzór, której uczono nas od dziecka, i tu zrozumcie mnie dobrze, bez przesady. Ruch to rzecz wspaniała, przedłuża życie, jestem za nim obiema rękami, ale nie w pierwszej godzinie i nie na czczo. Bo energiczny wysiłek nałożony na poranny skok ciśnienia, na gęstą po nocy krew, na sam szczyt hormonów, to właśnie owo drugie uderzenie. Tyle, że przebrane w szaty zdrowia. Myślicie, że wzmacniacie serce, a w najbardziej wrażliwej chwili dajecie mu szczytowe obciążenie. Dlatego nieszczęście tak często dopada właśnie ludzi aktywnych, dbających o siebie. Zawodzi ich nie lenistwo, lecz gorliwość w niewłaściwej porze. Co więc robić? Nie porzucać gimnastyki. Po prostu ją przesunąć. Rano, po wodzie i śniadaniu niech będzie tylko lekka rozgrzewka. Przeciąganie, miękkie ruchy, spokojny spacer. A prawdziwy, energiczny wysiłek przenieście na późniejszy poranek albo na dzień, kiedy organizm dawno się obudził i wyszedł z niebezpiecznego okna. Jeden ruch na zegarze i to, co było ryzykiem, zamienia się w czystą korzyść. I oto macie już cały system. Nazwę go po prostu cichy świt. Obudzić się miękko, bez zrywu. Szklanka ciepłej wody, światło w oknie i kilka spokojnych, długich wydechów. Ciepła woda zamiast lodowatej. Najpierw jedzenie, kawa potem. Żadnego parcia i ciężarów na czczo. I poważny wysiłek. Nie w pierwszej godzinie. To wszystko. Nie jest to trudne, nie kosztuje ani grosza, a podarować może lata spokojnego życia. Kilka prostych rzeczy, a każda z nich zdejmuje z serca jedno z tych porannych uderzeń. Żadnych wyrzeczeń, żadnego bohaterstwa, po prostu inny, mądrzejszy porządek pierwszych minut dnia. I na koniec, najważniejsze. Z mojego doświadczenia ludzie, którzy dają obietnicę na głos, dotrzymują jej o wiele częściej niż ci, co przemilczą. Praktyka pokazuje, że publicznie wypowiedziane postanowienie spełnia się nawet o 80% częściej. Dbajcie o siebie o poranku, moi drodzy. Bądźcie zdrowi, moi drodzy.

Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji całej audycji. Prosimy słuchać Polskiego Radia 3ZZZ w soboty, wtorki i środy. Żegna się z Wami Daniel Kowalski i do usłyszenia w następnej audycji. Dobranoc Państwu.